0: Tak, tak.
1: Cześć, Iza.
0: Cześć, Izo.
1: 536 zł i 42 grosze.
0: I 42 grosze powiedziała Iza. Skąd?
1: Za mało.
0: Podejrzewam, że... Słucham.
2: Halo, Józek z Krakowa.
0: Witaj, Józku. No to właściwie... Zresztą, no, słuchamy.
2: 536 i 43.
0: Hmm.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
2: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
1: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
2: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
1: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
2: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
1: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

Wyborczy koniec kłótni o Polskę. Kontener wyborczy RMF FM. Wydanie specjalne. Wyniki wyborów, relacje reporterów, komentarze z kraju i zagranicy. W niedzielę 8 października od 20 do 23 w RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.

0: Wracam do naszego maila. Mateo, nasz stały słuchacz i korespondent. Obejrzałem wasze zdjęcia w internecie i trochę się wystraszyłem, ale to może dlatego, że inaczej sobie wyobrażałem was.
1: Ja też.
0: Mam też, tak, mam też kłopoty z rozróżnieniem, który jest który.
1: Nigdy nie pojawi się na stronie internetowej,
0: który jest który. Czasami nie wiemy.
2: Tak. Marcin Żona.
3: Marcin Jędryk, JW23. O godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
1: Tak. O 8 wieczorem.
4: Co to było?
1: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
5: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

Mateusz Ciba, redakcja rmfon.pl. Utworem, który najbardziej mi się kojarzy z radiem RMF FM, jest kompozycja Off He Goes zespołu Pearl Jam. Kiedyś, gdy jeszcze nawet nie myślałem o tym, że kiedykolwiek tutaj będę pracował, na antenie RMF FM stałym punktem programu był tak zwany Power Play. Co godzinę pojawiały się gorące nowości z całego świata. W ten oto sposób odkryłem właśnie dla siebie zespół Pearl Jam Eddie'ego Vedera, do którego delikatnie rzecz ujmując wcześniej nie czułem wielkiej mięty. Pamiętam, jak każdego ranka oczekiwałem z palcem gotowym w każdym momencie nacisnąć przycisk rekord na moim kaseciaku w momencie, gdy usłyszałem sygnał Power Play. Od tego momentu zawsze, gdy słyszę Off He Goes, przypominam sobie te stare, dobre czasy. Tak jak teraz. Posłuchajcie. Off He Goes, Pearl Jam.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart. Felix Mendelssohn Bartholdy. Jan Sebastian Bach. Marcin Jędrych Benz.
1: Hop Benz, lista najlepszych od poniedziałku od 18:00.

0: słuchasz.
1: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
2: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
1: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
2: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
1: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
2: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
1: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: byle do piątku, nie byle kiedy.
1: Od 9 do 12.
0: Byle do piątku, nie byle gdzie.
1: RMF FM.
2: Ja was bardzo przepraszam, ale chciałabym teraz słuchać tylko Roberta.
1: Byle do piątku, nie byle kto.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Zakląłeś mnie.

kąpieli. Bez koloryzowania i zbędnych ornamentów. Obraz dnia. Jasny, czytelny, kompletny. Codziennie o 22.45 w RMF FM.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Wodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Yo, pick up the phone.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego agenci FBI oblegali siedzibę sekty Davidian? Jak doszło do zabicia 75 osób? Kto wysłał czołgi na bezbronnych cywilów? Misja specjalna. W czwartek o 15 w RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

and gentlemen, panie i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odwroty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku do piątku.

Krzysztof Urbaniak, witam urodzinowo. Piosenka, która według mnie najbardziej kojarzy się z RMF FM. Dla mnie to wielki przebój How You Remind Me kanadyjskiej formacji Nickelback. W 2002 roku ta piosenka została przebojem roku. Dwa lata później zostałem przyjęty na pokład żółto-niebieskiej stacji i cały czas słyszałem to nagranie. Po jakimś czasie, kiedy po raz pierwszy miałem przyjemność pojawić się na antenie, pierwszą piosenką, którą zagrałem, to był właśnie wielki przebój Nickelback.

Top 40 Europejskiej Listy Przebojów. Sobota, godzina 16.50. Przedstawia Marcin Jędrych. 4 godziny z najpopularniejszymi hitami Europy i Ameryki. Super premiery i stare przeboje. Top 40 Europejskiej Listy Przebojów.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Wasza muzyka. W sobotę od 17. Zamówienia od 14. Dzwońcie. Dzwońcie. 012 67 0020. Przysyłajcie listy, e-maile i gołębie pocztowe.

Moja radiowa historia w RMF FM to także bardzo miłe, czasami podniosłe momenty, w których radio odkrywało nową polską muzykę. Tak było w przypadku pierwszej płyty Mysłowic, czy nowej supergrupy ONA. Pamiętam, że podczas żarliwej dyskusji w studio z Agnieszką Chylińską i Grzegorzem Skawińskim, Agnieszka niby żartem, niby serio powiedziała, że praca w radiu to nic trudnego i też mogłaby poprowadzić taki program, więc nie zastanawiając się oddałem jej prowadzenie audycji, wyszedłem ze studia i po momencie poważnej konsternacji, nawet paniki w oczach Agnieszki, wróciłem do studia po jednej z piosenek ONA z pierwszej płyty. Słynna kompozycja Drzwi z płyty Modliszka doczekała się później wersji hiszpańskojęzycznej.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jesteś gotowy? Tak. Uwaga!
1: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanawia koncesji na rozpowszechnienie ogólnokrajowego programu radiofonicznego.

0: But you're just a boy.
1: Uwaga. Halo.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jesteś.
4: Jestem. Poranny toster.
1: Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
3: Józek jest. Tarnowa.
5: Bardziej Józek czy bardziej Ziusek?
3: No, żona się tego mówi.
5: Uwaga.
1: Uwaga.
5: Józefie.
3: Stop.
6: Krajalnica.
5: Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
3: Oj, nie ma.
5: To już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
3: A mam zaczekać?
5: Nie, nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
3: Hurra!
6: Od poniedziałku do soboty. Poranny toster.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

do biesiady i do rady, do wybitki, do wybitki, do różańca i po zawodach. Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Pierwsza para RMF FM. W sobotę od 9 rano.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka kolejna znakomitość. Shakira. Zapraszamy na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty. Marcin Jędrych przedstawia także nagrania, które wkrótce zjawią się na naszej antenie. W programie jak zwykle Dragony 2002. Szczegóły na www.interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

0: Uwaga. Poszły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witaj.
2: Poranny toster.
0: Ale ty jesteś ekspresowy. Jak masz na imię?
1: Marek.
0: Marek. W porządku. Będziesz musiał powiedzieć stop. Maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Marek.
3: Miła w dotyku narzuta na łóżko.
0: Ciekawe, czy twoje łóżko skrzypi?
1: Żona skrzypi mi
0: łóżko. Bo wiesz, bo jak łóżko...
3: Od poniedziałku do soboty.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Ja proponuję.
1: Proponuj.
0: 20 milionów, 351 tysięcy, 943.
1: A dlaczego tak to sobie właśnie wykombinowałeś?
0: No tak sobie wymyśliłam.
1: No tak sobie wymyśliłaś.
0: No.
1: No to sobie za to...
0: Nie wierzę. Naprawdę?
1: Dokładnie.
0: Jeju, kochany.
1: Jak masz na imię?
0: Ja mam Krystyna na imię.
1: To może pokrzyczymy jakoś jeszcze.
0: Hurra!

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Zmuszanie najlepszego przyjaciela do nieludzkiego wysiłku nie jest bynajmniej objawem zezwierzęcenia.
1: Potwierdzą to Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Już w sobotę od 9 rano. Słuchaj i po zawodach.

0: kimkolwiek.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To bije serce rock'n'rolla. Czy ty nagrywasz? To się oczywiście wytnie. O, przyszedł Michał Steczko. Przepraszam, Steczko.
5: Małgorzata jest Steczko. Ja przychodzę zawsze Steczko, ale za to bez kozery.
4: Raz, dwa, trzy, cztery, start.
5: Zaczynamy z niedzieli na poniedziałek, 15 minut przed pierwszą, a później?
4: Tak będzie przez cały tydzień, aż do nocy z piątku na sobotę.
5: Tadeusz Sołtys,
4: Michał Kubik. Serdecznie zapraszamy, a teraz już...
6: Spadamy.

0: Yes, let's go. Yes, let's go. Yes, let's go.
1: To nie jest blend, to RMF. To nie jest blend, to RMF. Panie Krzysiu, czy zagramy? Ty wyglądasz jak księżniczka. Ty wyglądasz jak księżniczka. Leja tak zwana.
2: Leja?
1: Tak, Leja tak zwana.
2: Leja?
1: Tak.
2: Dwie rupie, pięknie.
1: No, no. Dwie rupie? Dwie rupie?
0: Disco Polo.
1: No obrazek to jest człowiek. On ma łapę w ogóle. On ma łapę w ogóle.
2: A za jakąś kategorię z nami?
3: Aha. Czekaj.
0: Gwiazdeczko.

0: Gwiazdeczko.
1: Proszę mi to zdjąć. Ty byłeś kiedyś hrabią Montelku, tak to tak? Ktoś na mnie chwilowo tak wołał. Hrabiowskie F. Tak ktoś na mnie chwilowo tak wołał.
2: Ja jestem Józef Skorupka, a wy słuchacie RM FFM.
1: No obrazek też człowiek. Ty wyglądasz jak księżniczka
2: Skorupka, a wy słuchacie RM FFM.
1: Panie Krzysiu, czy zagramy? To nie jest wlew, to RMF.
0: Gwiazdeczko.

0: Słuchamy.
1: Podaję swoją kwotę.
0: Tak.
1: 943.
0: Tak.
1: 21.
0: Aha, a skąd dzwonisz?
1: Z Tychów.
0: Tak, a jak masz na imię?
1: Krystyna.
0: I wydedukowałaś, że to powinna być taka liczba, tak?
1: No tak, jakby.
0: No słuchaj, Nie?
1: Kuba, cicho, bądź.
0: Jaka Kuba? Dlaczego?
1: Pies mi tu szczeka.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Głupie ludzie, głupie ludzie.
1: Kuchnia Opolska z twoim udziałem. Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF.

0: 8 prezentów.
1: Klasycka mleka.
2: Ale!
0: Figa z makiem. Mała niespodzianka. Dobre słowo od Marcina.
1: Korolicki.
0: Kuleczka. Zestaw gadżetów. Duża niespodzianka. Wrotki.
1: Niespodzianka w pudełeczku.
0: Pozdrowienia od załogi. Rogalny. Coś fajnego. Guzik z pętelką.
1: Herbata
0: z prądem.
2: Nie mam.
0: Dziura z sera szwajcarskiego.

0: ni w 5, ni w 9.
1: Od poniedziałku do piątku, od 5 do 9 budzą się z wami
2: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik.

0: Dzień dobry, tu Maja.
1: Dzień dobry. Tu Bogdan.
0: Wiesz co, Bogdan? Mhm. Ja tak myślę, bo mieliśmy porozmawiać o muzyce, a my tak ciągle w zasadzie i codziennie tylko i wyłącznie o faktach.
1: Słowo.
0: Chociaż
1: ale na
0: słowo...
1: podkładzie muzycznym.
0: No tak, ale słowo śpiewane to jest jednak zupełnie inne słowo niż słowo mówione, tak mi się wydaje.
1: No ja piętach Hillesowe w ogóle słowo śpiewane.
0: Słowo śpiewane, czyli piosenka. Piosenka, jak mówią starsi panowie. Da się lubić, tak. Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Masz jakieś ulubione?
0: Mam bardzo dużo ulubionych piosenek, ale jest taka jedna, która no nieodwołalnie kojarzy się z radiem RMF.
1: Co, nas jest dwoje? No to może o jednej piosence.
0: No,
1: dwa plus jeden,
0: tak? Dwa plus jeden, no tak. Brakuje nam tej jedynki jeszcze, bo w zasadzie dwa plus jeden, czyli
1: dużo tych przebojów
0: trzy.
1: Było. Ale jeden taki jest bardzo związany z RMF-em, taki właściwie nieformalny hymn trochę.
0: Tak, który zresztą był bardzo, bardzo, bardzo często grany przy okazji różnych imprez RMF-owych.
1: Bo jest kolorowy.
0: Jest kolorowy. Tak, no po prostu, więc chodź, pomaluj mój świat na żółto
1: i na niebiesko.
0: Zmusiłam cię jednak do zaśpiewania.
1: Tak.
0: Nie, ja bardzo
1: no
0: lubię,
1: to,
0: ja bardzo lubię tę piosenkę, zwłaszcza, że słowa napisał mój nazwisko miennik. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale tak. Marek Dutkiewicz. Więc tym bardziej jest mi to bliskie.
1: A mnie jest bliskie też z tego powodu, że kiedyś współprowadziłem taką audycję Technikum Mechanizacji Muzyki. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale była taka wersja Underground Remix. Właśnie z takim, można powiedzieć, przytupem.
0: Kiedyś mi ją pokazywały, że tak.
1: Bo jest na YouTubie.
0: Tak, jest
1: jeszcze
0: na
1: gdzieś
0: YouTubie
1: tam w tych archiwach właśnie można ją
0: i naprawdę warto. I chyba
1: posłuchać.
0: Powinieneś, bo jesteś autorem, powinieneś, myślę, tutaj zapodać.
1: Znaczy ja nie jestem autorem tego remiksu, broń Boże, ale ten remiks kojarzy się z audycją,
0: którą
1: współprowadziłem, tak, z moimi kolegami DJ-ami, którzy bardzo często tam ten utworek prezentowali. No i on, jak mówię, jest z takim przytupem, bo on jest w wersji zdabowanej, czy raczej drum and bassowej, przepraszam, bassowej, czyli z takim rytmem charakterystycznym, połamanym.
0: Oj, co tu dużo mówić, jest po prostu naprawdę fantastyczny. A ma lat ile?
1: Prawie dwie dekady chyba już.
0: Dwie.
1: Co najmniej 15 lat na pewno ma.
0: 15, nie więcej.
1: Cechą charakterystyczną tego utworu jest to, że te słowa, więc chodź, pomaluj mój świat, są wyciągnięte z kontekstu, zalupowane, czyli ona cały czas się powtarza, więc chodź, pomaluj mój świat. I tak dalej.
0: Myślę, że naprawdę już chyba słuchacze będą bardzo zafrapowani. To co, zapodamy?
1: No, spróbujemy.
0: No to spróbujemy.
1: Jeżeli nam puszczą.
0: Chętnie. No puszczą.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: na specjalne życzenie sympatycznej pani ze stolika trzeciego wasza muzyka. I bawimy się i w kółeczko, proszę państwa, jak w każdą sobotę od 17.
1: Specjalne zamówienia pod numerem 012 2 miliony.
0: I jeszcze raz!
1: 012 2 miliony.
0: Wasza muzyka.
2: J-Lo, ja tu sam.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Gdzieś to dziecko?
1: Nie ma pokoju!
2: Sprzątaj swój pokój!
0: Dajże mi spokój, kobieto!
3: Byle to piąt.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: A jadłeś czosnek z cukrem?
1: Nie.
0: O Jezu, jaki jest dobry.
2: Dokładnie 22 minuty po godzinie 22. Jej usta za chwilę przemówią. To te chwile, gdy na antenie pojawia się głos onej. To te chwile, gdy przemawia dusza.
3: Kochałam Jędrycha, lecz on na mnie kicha. O dolo okrutna, taka jestem smutna. Kochałam też wronę, ale on ma żonę. Gdy się o mnie dowie, pewne pogotowie. Kochałam Amfiego, mężczyznę wielkiego, ale on niestety ma już dwie kobiety. Kochałam Montera, o jasna cholera. Monter Kasanowa wciąż się z inną chowa. Całe noce szlochałam, bo nikt mnie nie kocha. Chyba kupię sobie trumnę, a potem z szalu umrę. Hej z jodwu chłopaki, na grób złóżcie maki. Hej z jodwu facety, nie żal wam kobiety.
4: Upadnięty długopis. Siedzi wrona rozkraczona, a na wronie piękna ona. Na podłodze leży Amfi i już o nic się nie martwi. Monter, pozbywając się odzieży, wielkie slipy w ręku dzierży. Jędrych, widząc tę swawolę, dłonią głaszcze się po czole. Jakiż tworzy się ambaras, kiedy wszyscy zechcą naraz. Nagle wchodzi pewien gość, głośno krzyczy:
5: może dość!
6: Paduwa!
4: Sytuacja jest ciekawa, bo to niezła jest zabawa, kiedy w końcu krzyczy ona: owa rzecz odnaleziona.
7: Kurde, to nie tak było, nie chcę już tego powtarzać.

Bez subtelnych szkiców i gry półcieni. Bez koloryzowania i zbędnych ornamentów. Obraz dnia. Jasny, czytelny, kompletny. Codziennie o 16.45 w RMF FM.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna!
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: 69 148
1: z czwartego na drugie. Brakło trochę.
0: 286.
1: Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20.
0: 330.
1: Wasze hity i wasze kity można w każdej chwili zdecydować się na to.
0: Dokładnie 335 słów na minutę.
1: 0,60,22, że jednak
0: czasem więcej.
1: Denerwuje i złość.
0: Jest tylko jeden taki facet. Nazywa się
2: Marcin Jędrych.
0: Od poniedziałku od 18 odpala Hop Benz.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. W jakich okolicznościach zginął Aldo Moro? Komu zależało na śmierci włoskiego premiera? Czy Aldo Moro był zagrożeniem dla CIA? Misja specjalna. W niedzielę o 13:00 w RMF FM.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: przy okazji chciałem pozdrowić obywatela, który się nazywa, ja wstałem bodajże z Wrocławia.
1: Serdecznie. A to mamy bardzo sympatyczne.
0: Zapola, tak.
1: Bardzo sympatyczne pseudo, ja wstałem.
0: Ja wstałem, tak.
2: Dawaj, szkoda dnia.
0: Tak, no dobra, to przechodzimy teraz do tego, tak. Najwięcej ubawu mieliśmy z miśki. Okropnie się przez te wakacje wypuczyła z przodu i z tyłu. Spódnica mało jej nie trzasnęła na zadku. To był właśnie cytat z tego podręcznika do języka polskiego dla czwartoklasistów zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to...

Dzień dobry, Przemysław Skowron, czyli 1/4 ekipy porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Ja to kiedyś prowadziłem programy nocne na samym początku. Taka anegdota, zupełnie to wyparłem z umysłu, niedawno mi przypomniano dopiero, sam sobie przypomniałem. Na początku, jak kończyłem nocny program, rozpoczynał poranek duet Michał Kubik, Tadeusz Sołtys. Ja przez długi czas nie wiedziałem, który z nich jest który. A często zmienialiśmy się na antenie i bałem się, że, żeby nie doszło do takiej konfrontacji, że ja nie wiem, który to jest Michał, a który to jest Tadeusz, a no, czułem się jako taki mały grząsiu i się bałem zapytać tych dwóch panów, który jest który, żeby nie było na mnie. Ale wracając do nocnych programów, pamiętam z tamtego czasu szczególnie jedną piosenkę, Dire Straits, Brothers in Arms. Ktoś to kiedyś nieszczęśliwie przetłumaczył bracia w ramionach. To nie są bracia w ramionach. W każdym razie puszczając nocą muzykę i prowadząc nocne programy, zawsze starałem się gdzieś tą płytę dorwać i ją wrzucić na antenę. I puszczałem dosyć głośno wtedy w studiu. My tu mamy takie potężne paczki po obu stronach stołu mikserskiego, więc je wtedy rozkręcałem do oporu i sobie słuchałem. No to w takim razie teraz, żebyście wy sobie posłuchali, polecam rozkręcenie paczek do oporu. Bardzo proszę, Dire Straits. Brothers in Arms.

0: lat.
1: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek.
2: Dzień dobry, RMF FM, witamy. No.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Oj, poranny toster.
1: Grzanki twoje, grzanki twoje.
3: Tak.
1: Zauważyłeś?
3: Tak.
2: Obudzony jesteś?
1: Tak.
3: Tak.
1: Masz na imię?
3: Tak.
2: Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
3: No, lodówka by mi się przydała.
1: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
3: Stop.
4: Kuchenka gazowa.
1: O, kuchnia!

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

Odpowiedź na pytanie, jaki utwór najbardziej kojarzy się z RMF FM, powinna być dość prosta. Toto i Africa, od którego wszystko się zaczęło. Ale takich utworów jest więcej. Mam jeszcze jeden. Happy Birthday Stevie'ego Wondera. Utwór, który, jak pamiętam, pojawił się bardzo często, jeszcze w czasach, kiedy 6-minutowe piosenki nikogo nie dziwiły, a życzenia, które były na nim czytane, przychodziły normalną pocztą, taką tradycyjną, albo urządzeniem zwanym faksem. Sama historia utworu Happy Birthday jest równie ciekawa. Stevie Wonder był zaangażowany w kampanię na rzecz ustanowienia dnia urodzin Martina Luthera Kinga świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych. No i faktycznie udało się to w roku 1983. Ale co chyba najciekawsze, dzień urodzin Martina Luthera Kinga, którego nazwisko pojawia się w tekście utworu Happy Birthday, to 15 stycznia. Czyli okazja do świętowania jest podwójna, bo przecież 15 stycznia to również urodziny. RMF FM.

Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Łoscypek, Ciupazecka, Kierpce, Herbata
1: z prądem,
2: nie mam chęci,
0: Przysmak bacuski,
3: wszystko leci,
0: Koroliczki, Flaseczka mleka,
3: ale
0: kapelusz, najładniejsza łowiecka, bursztyny, fartusek sukarka, niespodzianka w pudełeczku.
4: Amelie, belie, belie, bom, bom.

0: Uwaga, grzanki zostały włączone.
1: Halo?
2: Halo.
1: Halo.
2: Jesień, dzień dobry.
1: A skąd ty dzwonisz?
2: Z kanapy.
0: Pozdrawiamy cię bardzo, a zwłaszcza twoją kanapkę też byś...
1: Stój!
2: Nie kłaść?
0: Nie kłaść. Mówisz stop, maszyna odpowiada, co wylosowałeś.
2: Powiedz kiedy?
0: No ja mam mówić?
1: Ty sobie powiedz kiedy.
2: Od kiedy?
1: Powiedz.
0: Od teraz.
2: Stop!
3: Kuchenka. Mikrofalowa.
4: Yes!
2: Coś poranny toster.
3: Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

RMF. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: absolutnie nieludzki rekord padnie w najbliższą sobotę w programie i po zawodach.
1: Ile można znieść? Dowiedzą się dla Was Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach już w sobotę od 9 w RMF FM.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.
1: W programie między innymi
2: o wakacyjnych wyjazdach, jak zabezpieczyć mieszkanie, garaż, sklep i firmę.
3: Tu automatyczny dozorca mieszkania. Państwo nie ma domu. Wychodzi po strzał.
1: Rozmowy z ekspertami, relacje i komentarze reporterskie.
0: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.

0: Tylko ja.
1: Fragment broszurki metody oceny warunków zdrowotnych w szkołach zawodowych i warsztatach szkolnych. Mm. Taka jest broszurka.
2: Żeby trzeba być zdrowym, żeby się uczyć.
1: I tutaj jest na przykład tak. Natryskownie. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
2: Jeszcze raz.
1: Proszę. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
2: Mhm. Dobrze.
1: W ustępach powinny być oddzielne kabiny z miskami ustępowymi. Przewiduje się jedną miskę ustępową dla 20 dziewcząt i jedną dla 40 chłopców.
2: O matko. Czuję się źle. Czuję się źle. Aż mnie zaczyna boleć wszystko.
1: Dla tej samej liczby chłopców montuje się dodatkowo po jednej muszli naściennej.
2: Muszla naścienna.
3: Jak można siedzieć na ścianie?
2: A cóż za błyskotliwość, Ambi.
1: Ustępy...
2: Znam przypadki, że tak powiem, ta muszla naścienna...
1: Zadziałało.
2: Podobno znakomicie.
1: Ustępy powinny być...
2: podejścia i ciśnienia.
1: Powinny być wyposażone w umywalki, w kratki ściekowe i krany ze złączką do węża.
2: Co?
1: Ze złączką do węża.
2: Ja nie wiem jak ani po co, tak szczerze mówiąc. Znaczy złączka może być, no. Tak. Tylko do węża akurat.
1: Konieczna jest systematyczna dezynfekcja i utrzymanie bieżącej czystości, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Andrzej, Katowice.
1: Chcesz jeszcze raz poczuć się milionerem?
0: Oczywiście, że chcę.
1: No to zacznijmy w takim razie tą grę.
2: Teraz.
0: Stop.
1: Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Ależ ten los jest złośliwy. Wiesz co? To po prostu jest skandal.
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zawsze w sobotę. Zawsze o 20.
1: Mezzoforte. Mezzoforte. Mezzoforte. Mezzoforte. Program muzyczny Piotra Meca.
2: W tym tygodniu Muniek.
3: Generalnie zapraszam w sobotę, bo my będę Mecowi puszczał płytę Tila, chłopaki nie płaczą.
2: Oraz nowy singiel Metaliki i Bandok.

Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i pruj ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Benz. Od poniedziałku do piątku od 18:00. Pilot

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Inwazja mocy ogarnia Polskę. Poszukaj 3,5 tysięcy i złotych tablic z zaginionej Arki. Popatrz na mapę Super Ekspresu. Pojmiesz drogę, słuchając od 9.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

każdą niedzielę od 12.45 w 4 godzinach programu Astralna Wioska. Gramy tylko waszą muzykę. Przyślij list albo kartkę pocztową ze swoją muzyczną propozycją i numerem telefonu. Jeśli nas przekonasz, wszyscy słuchacze satelitarnego programu usłyszą ciebie i twoją piosenkę. Wasza muzyka na naszej antenie. Radio RMF FM, Kopiec Kościuszki, Aleja Waszyngtona, 30204 Kraków.

matka. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem. Dom, który był zawsze azylem. Miłość to najpiękniejsze sakrum, więc nie traktuj jej jak kontraktu, który zrywasz, gdy dzień masz gorszy, kiedy zyski chwilowo są mniejsze

0: Zobaczmy, jakie macie propozycje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moja propozycja 15 milionów 259 200.
2: Za dużo.
0: Oczekujemy kolejnej oferty. Halo?
3: RMF?
0: Tak, RMF.
3: Proszę pana, ja podaję swoją kwotę. 15 milionów 259 157.
0: Powiedziała obywatelka o imieniu?
3: Gośka.
0: Gosiu, to jest...
2: Za dużo.
0: Czekamy jeszcze na wasze propozycje, bardzo proszę.
4: 15 milionów 259 156.
0: 15 milionów 259 156. Jak masz na imię?
4: Bogdan.
0: Chłopie!

0: Ład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Bach, Brahms, Berg, Benz. Hop Benz. Po prostu lista. Od 18.00.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: figę z tego, co się dzieje.
1: Nieprawda, żeby ludziom dać śmierdzącą kiełbasę wyborczą.
2: Kłótnia o Polskę z twoim udziałem.
3: Żeby był katolikiem,
4: ani jednego, ani drugiego.
2: Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF FM. Zaprasza Barbara Górska.
1: Stoi na straży Konstytucji!

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Słońce już gasło, niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło, spojrzał. Widzi małe, kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny.

sama, wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie.

sobą spędziliśmy.

0: JW23.
1: Jakieś wybory.
2: To jest jakiś kabaret.
3: To nie jest kabaret, to jest metoda.
0: Kontener wyborczy RMF FM stanie.
4: Nie stanę!
0: Stanie! Przed Pałacem Kultury w Warszawie. Najbliższą niedzielę od 20. JW23 na żywo. Wybory!
2: Inaczej. To jest jakieś bredzenie.
0: Bezsensowną, acz czadowną prezentację prowadzą Marcin Wrona, Marcin Jędrych, Piotr Salak i cała reszta.
5: Rozumiem, że przegracie wybory.

0: Wiesz co?
1: Nie wiem, czy ciszyłaś już radio?
2: Tak, nie słyszę w ogóle nic tak przed radio.
1: No właśnie.
0: Będziesz dzisiaj losować.
2: Niemożliwe.
0: Możliwe. Musisz powiedzieć stop.
1: No wszyscy i... będą szczęśliwi.
3: Czyli krajalnica.
2: No przepraszam.
1: Wygrałaś krajalnicę.
2: Będę się krajać na okrągło.
4: Od poniedziałku do soboty.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Mhm.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a ty kto?
1: Jola, to będzie 14 milionów 755 tysięcy 307 złotych.
0: Za dużo. Aj, strasznie spekulujecie, strasznie, no ale nie dziwię wam się, stawka jest warta tego. Słuchamy, halo?
2: Witam. 14 755 300... 5.
0: 305, jak na to wpadłeś?
2: Przyśniło mi się.
3: Za dużo, za mało. Od wtorku do soboty.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzieży. I nie tylko.
1: A, danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.
3: Have you ever had somebody that you love?

0: this a dream?
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Na górala i w górę! Niezorientowanych i zakręconych już w sobotę o 9 rano dokręcą Alina Kamińska i Paweł Pawlik. I po zawodach w RMF FM. Słuchaj na okrągło.

0: Ireland.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Konkurs trzech pytań w RMF FM. Codziennie przed południem. Do wygrania milion. W finale na żywo mają szansę tylko najlepsi. Konkurs trzech pytań. Konkurs o milion. Tylko w RMF FM.

0: myślę, że zadanie, które się podjęła, chciał się spełnić, że na rzeczy nie rozumiem.
1: W naszym studiu pojawili się teraz osobnicy, którzy nam są dobrze znani. To jest zespół Quartz, bo się okazało, tak zupełnie przypadkowo, że to są nasi słuchacze.
2: No oczywiście, no już od jakiegoś czasu.
1: No niesamowite, no. Będziesz był na stare radio,
3: skoro on tak mówi, to tak jest.
1: Jakie święto jest tu u was?
2: Znaczy no było, to były moje urodziny. No i mamy tu takie małe upomineczki. Zdękające i hec, hec, hec.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

Kto wmanipulował nas w II wojnę światową? Jak można było uniknąć września 1939 roku? Czy Polska mogła zostać członkiem państw osi? Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej w czwartek o 15:00.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

Wielki konkurs tygodniowy w RMF FM. Codziennie przez cały tydzień w popołudniowym programie zadajemy tylko jedno pytanie. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. 6 szczęśliwców z całego tygodnia spotyka się na antenie RMF FM w wielkim finale. W niedzielę o 13:00. Wielki konkurs tygodniowy. Graj i baw się z nami.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Chyba każdego roku właśnie w styczniu takie nagranie powinniśmy zaprezentować, bo to, że jesteśmy i to, że nadal możemy grać, to jest nasz przecież wspólny sukces. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, z wielką przyjemnością prezentuję teraz nagranie, które dla mnie jest takim bardzo oficjalnym i bardzo ważnym hymnem RMF FM od 22 lat właśnie. To grupa Traveling Wilburys i nagranie Congratulations. Gratulacje dla wszystkich.

0: dajcie nie.
1: Uwaga. Proszę, zostały włączone.
2: Dzień dobry, czy jesteś po drugiej stronie?
3: Tak, jestem.
1: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry.
1: Poranny toster. Skąd do nas dzwonisz?
3: Skudowy Zdrój.
1: Jesteś Zdrój? Przepraszam, Zdrów?
3: Zdrów, jak i to bardzo.
1: W takim razie czekamy na twoje stop.
3: Stop.
4: Żelazko.
1: Słuchaj, Jurku, pewnie masz w domu żelazko już.
3: Tak.
1: A masz też żonę w domu?
3: Owszem, posiadam.
1: Nie będę cię pytał, czy jest jak żelazko.
3: No, ciepła jest.
1: Ciepła jest.
4: Od poniedziałku do soboty.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Ka-ching.
1: Wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. W lany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy Wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne.

Głosujesz na hop? Dzwoń 0700 060 22. Głosujesz na Benz? Dzwoń 0700 060 33. Hop!

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka, zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF-em, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek.
1: Si Spanish, como se llama? Si, bonita, si, mi casa, Shakira, Shakira. Oh.

0: czymkolwiek.
1: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
2: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
1: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
2: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
1: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
2: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
1: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Ubiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Britney Spears. Zapraszam na ekskluzywny wywiad z księżniczką popu.
0: Szczegóły portal interia.pl. Gwiazdozbiór Smoka dziś od 18 w RMF FM.

0: Katia.
1: Z każdą niedzielę od 8 wieczorem do północy Marcin Jędryk, Marcin Brona i cała reszta prowadzą nonsensowną, acz czadowną prezentację pod kryptonimem. Pod kryptonimem.
2: Lot!

0: Uwaga.
1: Grzanki zostały wrzucone. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A coś taka przyciszona.
2: Dzień dobry.
1: O, widzisz, zaraz sobie głośniej. Dzień dobry, Radio RMF. No dzień dobry. Poranny toster. Jak masz na imię?
2: Maria.
1: Mario, dzisiaj ty będziesz mogła wybierać spośród tych 50 nagród.
2: Świetnie.
0: Proszę bardzo, Mario, uwaga, musisz powiedzieć stop, maszyna odpowiedzi, co toż dla siebie ustrzeliłaś.
2: No, stop.
3: Maszynka do mięsa.
4: Od poniedziałku do soboty.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

Jak wygląda z bliska, jak się porusza, jak pachnie. Enrique Iglesias, macho wcielony. Przybywajcie na Kopiec Kościuszki w poniedziałek 28 lutego twarzą w twarz z Enrique Iglesiasem, gościem specjalnym listy Hot Bands.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

Cykl skandali obyczajowych wokół pierwszej pary RMF-u. Alina Kamińska i Paweł Pawlik znów gruchają w najlepsze. Już w najbliższą sobotę o 9 rano wspólnie zaprezentują nową odlotową dyscyplinę. I po zawodach.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Dzień dobry.
1: Tak?
0: Dzień dobry.
1: Marcin Spolkowicz mówi.
0: Dzień dobry.
1: Marcin Spolkowicz mówi.
0: Dzień dobry.
1: Chciałem grać.
0: Ile razy można mówić dzień dobry, nie usłyszeć odpowiedzi? Nic z tego. Może tak się uda. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Kasia.
0: O, pies? Jak się babi?
2: Brutus.
0: Brutus, teraz cisza. Pani będzie grać w ruletkę.
2: Tak.
3: Raz.
0: Brutus, trzymaj za panią. Brutus.
4: Rosyjska ruletka.
5: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.
0: Brutus, miałeś trzymać.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

Mezzo Forte, audycja, w której zdarzyć się może wszystko. W każdą sobotę od 20:50 zaprasza Piotr Metz.

0: 22.
1: Odrzucasz hit. Dzwoń 0700 060 33.
0: Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM wzloty
1: i upadki
0: Marcina
1: Jędrycha.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: RMF Pola. Szalona kraina przygód. Wyrywająca łódź i samochód wielkiego zdobywcy. Diabelski błęd, słonie, samoloty, karuzele, zakręcony helikopter, ujarzmianie dzikich zwierząt. Potężna dawka szaleństwa. RMF Poland. Wesołe miasteczko inwazji mocy. Codziennie od 12. Popołudnie mocnej zabawy. Kręcą RMF FM i...
1: Balzen. Oryginalna jakość. Najlepsza markiza w Polsce. Hit. Największy przebój rynku. Ogromny, wspaniały balzenowski świat.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Witam.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: 15 milionów 11 tysięcy 970 złotych.
0: Za dużo. Witam cię. Jak cię nie ma, no to trudno, to może.
1: Halo, jestem, będzie. Jestem.
0: No jesteś.
1: 15 milionów,
0: aha.
1: 11 tysięcy, 968.
2: Za mało.
0: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: No witam cię.
3: O, udało mi się po raz pierwszy. Podaję swoją kwotę.
0: Zastanów się bardzo, bardzo dobrze.
3: Tak, właśnie, zastanawiam się cały czas.
0: No i?
3: 15 milionów.
0: Aha.
3: 11 tysięcy.
0: Aha.
3: 969 złotych.
0: Tak masz na imię.
3: Zofia.
0: Jakby to powiedzieć, no. Dobrze się zastanowiłaś!
3: Nie, tak!

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Rok Wieczorek z Piotrem Mecem. I've been married long.

0: prawie codziennie występuje sam jeden przeciw 20. Jest bardzo szybki, gra ostro, wszyscy znają go dobrze. Mówią o nim Hop Benz, ale naprawdę nazywa się Marcin Jędrek.
1: Hop Benz, lista 20 wystrzałowych hitów. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 20 w RMF FM.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: każdy będzie miał jakąś swoją kiełbasę wyborczą. Głosujcie na mnie.
1: No, nikt się już nie nadaje, trzeba wszystkich zmienić.
2: Zanim wrzucisz głos do urny, my wrzucimy ich do naszego kontenera wyborczego.
3: Nie ma już pytania dlaczego, tylko jest pytanie kiedy.
2: Codziennie od 1 września o 12 i o 17. Na żywo kontener wyborczy. Twój wybór, nasz program.
4: Radio Muzyka Fanty!
3: Ten Sejm będzie należał do nas.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: wieczorem.
1: Tak było.
2: Chodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
3: Słodycz za słodycz. Gwarantuje Wawel Kraków. Producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: Ranny.
1: Ranne ptaszki. Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Dni w 5, dni w 9. Od poniedziałku do piątku. Od 5 do 9. W RMF FM.
2: Zajrzeliśmy się z melodią.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air, a konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Scatman's World.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: to największa szkoła przetrwania na świecie. Pomaga milionom ludzi przeżyć mordercze przedpołudnia w domu i w biurze. W miejskiej dżungli i czczej nudzie prowincji. Wykłada w niej tylko jeden mistrz. Robert Konatowicz. Jego dewiza jest prosta.
1: Byle do piątku.
0: Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 12 w RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jeme. I žartu jeme. A ty bráče, nevieš tego nic. Časem gadáme o tejto Marine. Bardzo ładne imię.
1: I tak siedzimy sobie wszyscy razem.
0: Jazda na maksa.
1: Bez trzymanki.
0: Pełnym gazem.
1: Nasza działalność doradza.

ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: żart.
1: Afryka. Od tego nagrania zaczęła się nowa era w polskim eterze. Przebój grupy Toto pojawił się jako pierwszy na antenie RMF FM 22 lata temu. Istnieje mnóstwo nagrań, które kojarzą mi się wybitnie z historią RMF-u. Two Princes, Spin Doctors, Creep, Radiohead, Dr. Dre ze słynnym cytatem Thank God It's Friday, którym zaczynałem spotkania w każde piątkowe popołudnie w czarnym piątku, ale przypomnę, dzisiaj nagranie, które pojawiło się w moim pierwszym programie w RMF FM, późną nocą z soboty na niedzielę, obok muzyki Red Hot Chili Peppers, The Waterboys, zaprezentowałem Satisfaction Rolling Stonesów.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna!
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

wielkiej niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: You might arrange na 7 szóste to Mopas, I Miss You Like Crazy. Na 5 Modern Talking, You My Heart, Yolo Song. Obudź we mnie Venus 16 na 4. Na 3 Black Azalgi, Heartless. Na 2 powrót na listę Backstreet Boys, All I Have To Give. No i na 1 miejscu...
1: Hot Bands.
2: Marcin Jędrych bije wszelkie rekordy. Na głowę. Od poniedziałku do piątku od 18:00
1: lista Hot Bands.
2: Najlepsze notowania.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: 11 września 2001 roku. Downtown na Manhattanie. Dochodzi 9.
1: Prowadzące na wyspę mosty i tunele pełne są ludzi, którzy za chwilę rozpoczną pracę w jednym z największych centrów finansowych świata.
0: Nikt z nich nie wie, że to miejsce za kilka minut zamieni się w piekło.
2: Minuta po minucie Witold Lazar i Przemysław Skowron odtwarzają wypadki najczarniejszego dnia w historii świata. Misja specjalna. Codziennie od 15 w RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Radio, muzyka, fakty. Od poniedziałku do piątku, od 19.45 do 21.45. 120 minut relacji, korespondencji, komentarzy i wywiadów. Radio, muzyka, fakty.

utwór, który wybrałam, jest tak specyficzny i oryginalny przez swoje stylistyczne zróżnicowanie, że właściwie nie ma chyba rozgłośni, która nie znalazłaby w nim czegoś, co uzasadniałoby jego wyemitowanie. Ale łączę go z RMF-em, ponieważ to właśnie w tym radiu, dawno temu, chyba po raz pierwszy usłyszałam artystę wykonującego ten utwór. Freddie Mercury, to o nim mowa. Artysta jedyny w swoim rodzaju, drugiego takiego nie było i nie będzie. Pozostawił po sobie naprawdę imponującą ilość wartościowych kompozycji, ale jeśli mam wybrać jedną, która zapadła mi najbardziej w pamięć i lubię do niej wracać, to mimo, że jestem dziennikarką RMF Classic, nie będzie to żaden z kawałków z płyty Barcelona, nagranej wspólnie z wielką diwą operową Montserrat Caballé, która zresztą niedawno odwiedziła Polskę. Będzie to natomiast tytułowy utwór z albumu Innuendo. Utwór, o którym można by pisać grube tomy muzykologicznych analiz, a i tak trudno byłoby uchwycić to, co powoduje, że jest po prostu fantastyczny i totalnie ponadczasowy. I za kolejne 20-30 lat będzie się go słuchało z taką samą przyjemnością. Głos Freddiego będzie wywoływał takie same ciarki, gitarowe solówki będą robić takie samo duże wrażenie, a zgrabnie wplecione flamenco zaskoczy nas po raz kolejny. Zatem Freddie Mercury i niezapomniane Innuendo. Polecam, Jowita Dziedzic-Kolec.

0: Halo, dzień dobry. RMF Poranny Toster.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam.
3: Poranny Toster.
2: Ty trafiłeś. Jak masz na imię?
1: Andrzeju,
2: skąd dzwonisz?
4: Ze Śląska, na pewno.
1: Z Warszawy,
2: no pięknie.
4: No to byłem blisko.
2: Andrzeju, będziesz musiał powiedzieć stop, maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Co by się przydało w obejściu domowym?
1: Wszystko by się przydało.
2: No to próbujemy, uwaga.
1: Stop.
3: Szlaf. Rok.
1: Bardzo się cieszę.
3: Od poniedziałku do soboty.

0: Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Włączamy toster i szukamy szczęśliwca. Dzień dobry, kłaniamy się pięknie i nisko.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj
1: dzień
0: dobry. Możemy ci przesłać jedynie pozdrowienia, nawet...
2: Nie! Poranny toster.
0: Co się dzieje w ogóle?
3: Jak masz na imię?
1: Ewo,
0: zatem musisz powiedzieć stop.
1: Stop!
4: Żelazko z nawilżaczem.
3: Masz już jedno żelazko?
1: Nie, takie stare, zwykłe.
3: Stare i zwykłe bez nawilżacza.
0: Ale z duszą za to.
3: Na ramieniu.
4: Poranny toster. Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Granorzadki wariant obrony sycylijskiej. W dziesiątym posunięciu czarne niespodziewanie zagrały gońcem na D5, inicjując ofensywę na skrzydle hetmańskim. W czwartej godzinie partii, grając w niedoczasie, czarne z rozmysłem zbiły konia D3, gdyż po wieża D4 z szachy nastąpiłoby król C6. Na ripostę skoczek D6 groziło wieża F5 z nieuchronnym matem po hetman C8. Zatem po 273 posunięciach obaj arcymistrzowie zgodzili się na remis.
1: I po zawodach. Twój ruch zawsze w sobotę od 9. Ani słowa o szachach.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: przystępujemy do prezentacji.
1: A poza ci to?
2: To jeszcze nie jest prezentacja, wyjaśniam.
1: To musi kiedyś zostać po prostu pokazane w telewizji. To musi być pokazane w telewizji.
0: Rozpoczynam prezentację.
1: Konkursu nie będzie.

0: Dobry wieczór. Cześć. Podaj swoje imię i będziesz grać.
1: No, Marcin mówi z Katowic.
0: Czy bardzo się denerwujesz?
1: Nie, no w sumie jestem na luzie, nie?
0: No to o to chodzi, żeby być na luzie.
1: Dobrze.
0: Zaczynamy. Raz. I teraz ja mówię start, kręcimy, a ty powiesz mi w pewnym momencie stop i zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Stop.
0: Proszę bardzo. I co to będzie? 500 000 złotych. Niestety. Pierwszy raz ci się nie udało.
1: Tak, no.
0: Widzisz, no. No to... Tak wygląda rosyjska ruletka.
2: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Barbra Streisand.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Mezzo Forte, audycja, w której zdarzyć się może wszystko. W każdą sobotę od 20.50 zaprasza Piotr Metz.
1: Spec. Od wielkich Metz.
0: Mezzo Forte.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

2 lata szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem, wesołym miasteczkiem, odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja z mocy.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Za 75 minut druga.
2: Chodzi oczywiście o godzinę.
1: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
2: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
3: Kto wpuścił tu tego kota?
4: Tak się składa, że lewa.
3: Oj, coś
4: nie,
3: tu jest nie,
4: nie, nie,
3: tak.
4: Nie,
3: Woody.
4: Tak.
3: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy.
5: Odpalam.
3: Odpalaj.
5: Odjechałem.
3: O, tak, przez dwa tygodnie.
2: Proszę pana.
1: Tadeusz Sołtys
2: i Michał Kubik.
1: Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
2: Od pierwszej do piątej.